wiadomości. Dzisiaj w Emyt István Major odbywa się festyn miejski, którego organizatorem jest tamtejszy samorząd polski. 15 sierpnia, czyli dzisiaj, uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, święto Matki Bożej Zielnej, msza święta w języku polskim w budapesztańskim Kościele Polskim odbędzie się o godzinie 18:00. Podczas mszy błogosławieństwo ziół i kwiatów. 20 sierpnia wierni z naszej wspólnoty parafialnej uczestniczyli będą w uroczystościach przy Bazylice Świętego Stefana, organizowanych z okazji Święta Narodowego Patrona Węgier. 29 sierpnia mszą świętą rozpoczynającą się o godzinie 10:00 w Kościele Katolickim w Balaton-Bodlar rozpocznie się doroczne spotkanie upamiętniające polskie uchodźstwo na Węgry w czasie II wojny światowej. 1 września na budańskim cmentarzu Forkosreit Polskie Stowarzyszenie Kulturalne imienia Józefa Bema jest organizatorem upamiętnienia 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz oddania hołdu Węgrom zasłużonym dla narodu polskiego, doktorowi Józefowi Antalowi Seniorowi, generałowi Zoltanowi Bolo i pułkownikowi Lorandowi Utasziemu, którzy mieli znaczący wpływ w udzielaniu pomocy polskim uchodźcom w czasach II wojny światowej. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego ogłasza nabór wniosków stypendialnych w ramach zadania publicznego pod nazwą Program Stypendialny PL Plus Aktywny Student. O stypendium mogą ubiegać się studenci polskiego pochodzenia podejmujący naukę w następujących krajach: Czechy, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Estonia, Kazachstan, Węgry, Armenia, Gruzja oraz inne, m.in. Rumunia, Bułgaria, Serbia, Bośnia i Chorwacja. Nabór wniosków w tym etapie będzie trwał od 19 maja do 30 sierpnia. Przez całe lato, aż do 23 września, Polski Dom Kultury na Węgrzech, oddział OHEG 11, zaprasza do budapesztańskiego Domu Polskiego do oglądania wystawy fotograficznej Żywe obrazy, pochodzącej z zasobów Fundacji 9 Sił. Ciekawy letni program w Segedynie. Od 12 lipca do 16 sierpnia z udziałem polskich zespołów ludowych odbywa się w Segedynie przed miejscowym muzeum Festiwal Narodów Europy. 16 sierpnia występował tam będzie zespół pieśni i tańca Ludowianie z Chudowej. Do 27 września w Muzeum Świętego Stefana w Seyczesfehérvár można oglądać wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II w rytmie lubelszczyzny. Wystawa fotografii Smaki i doświadczenia kulturalne w Instytucie Polskim. Polska Organizacja Turystyczna i Instytut Polski wspólnie zorganizowały w Budapeszcie wystawę fotograficzną w rytmie lubelszczyzny, prezentującą piękno przyrody, dziedzictwo kulturowe, gastronomię i żywe tradycje województwa lubelskiego. Wystawę można zwiedzać w Instytucie Polskim w Budapeszcie do końca wakacji. No i kolejne informacje dla spacerujących. Na ogrodzeniu ambasady polskiej w Budapeszcie przez całą dobę można oglądać fotograficzną wystawę plenerową przygotowaną we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną pod hasłem Cztery pory roku. Wystawę plenerową ambasady polskiej oraz Polskiej Organizacji Turystycznej planszę Polska Nieoczywista przez całe lato można oglądać na płocie Domu Polskiego w 10 dzielnicy Budapesztu przy rogu ulic Kier i Ohegy 11. A na wystawę tę zaprasza Polski Dom Kultury na Węgrzech. Tyle bieżących informacji. Rocznica cudu nad Wisłą. 1920 to polskie zwycięstwo dla wolności Europy. W całej Polsce, a także w środowiskach polonijnych na świecie jest organizowane kilka tysięcy najróżniejszych imprez i wydarzeń upamiętniających. Ale zanim przejdziemy do udziału Węgier w tym zwycięstwie, pozwólcie, że przytoczę treść uchwały Sejmu upamiętniającej
setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Powstrzymując ofensywę Armii Czerwonej, Polacy zapobiegli rozprzestrzenianiu się rewolucji komunistycznej na Europę i tym samym zniszczeniu zachodniej cywilizacji, głosi przyjęta przez aklamację uchwała Sejmu w sprawie upamiętnienia rocznicy Bitwy Warszawskiej. Od końca lipca do pierwszych dni września 1920 roku rozegrało się decydujące starcie Polski z bolszewicką Rosją. Krwawe zmagania toczono na przestrzeni blisko 500 kilometrów między Nieszawą nad Wisłą, Sokałem nad Bugiem i Kolnem pod pruską granicą oraz między 13 a 15 sierpnia na przedpolu stolicy Rzeczypospolitej pod Radzyminem i Osowem, podkreślono w uchwale. Jak zaznaczono, kierowany przez Wincentego Witosa Rząd Obrony Narodowej oraz Sztab Wojska Polskiego podjęły działania, które zadecydowały o zwycięstwie Rzeczypospolitej. Wojsko Polskie na czele z marszałkiem Józefem Piłsudskim uratowało nie tylko suwerenność naszej ojczyzny, lecz także ład demograficzny całej Europy, powstrzymując ofensywę Armii Czerwonej. Polacy zapobiegli rozprzestrzenianiu się rewolucji komunistycznej na Europę i tym samym zniszczeniu zachodniej cywilizacji. Brawurowa kontrofensywa znad rzeki Wieprz, dowodzona osobiście przez wodza naczelnego, przeszła do historii jako jeden z największych triumfów w dziejach oręża polskiego. Czytamy w uchwale. Składamy hołd bohaterom. Zwrócono w niej uwagę, że wojna z lat 1919-1920 była zbiorowym wysiłkiem całego narodu polskiego, wszystkich jego warstw społecznych, a także mniejszości narodowych. Pamiętamy o bohaterstwie kobiet z Ochotniczej Legii Kobiet oraz wszystkich, którzy służyli w jednostkach pomocniczych, napisano w uchwale. Podkreślono, że razem z Polakami przeciwko bolszewikom walczyło wojsko ukraińskie, oddziały białoruskie, żołnierze demokratycznej III Rosji. Wspominamy postawę Francji, która umożliwiła efektywne dostawy broni i amunicji, a jej misja wojskowa wspomagała dowództwo polskie. Nie zapominamy czynu zbrojnego lotników amerykańskich ze eskadry kościuszkowskiej, belgijskiego pociągu sanitarnego, życzliwości Łotyszy, Estończyków i Finów. Szczególnie pamiętamy o braciach Węgrach, którzy odstąpili Polsce swoje zapasy amunicji oraz dostarczali ją aż do końca działań zbrojnych. Dla Węgier zwycięstwo bolszewików oznaczałoby powrót Komunistycznej Republiki Rad z 1919 roku, nową falę terroru i cierpień. Od wiosny 1920 roku zdawał sobie z tego sprawę rząd Sándora Simonyego Szemodana, a następnie gabinet Paletelekiego. Dlatego przywódcy Węgier podjęli działania na miarę ówczesnych możliwości kraju. Pomoc ta trwała aż do zawarcia pokoju ryskiego. Niepodległa Polska od początku była zmuszona zbrojnie odkreślić i bronić swoje granice. Dysponowała zaprawionymi w walkach żołnierzami i oficerami z trzech zaborczych armii, a także zróżnicowanym uzbrojeniem. Jednak przemysł wojskowy, jaki odziedziczyła po zaborach, nie nadążał za zaspokojeniem potrzeb. Nie udawało się to nawet w przypadku amunicji produkcji krajowej. Z tego powodu w grudniu 1918 roku Albert Nyári, prezes Klubu Węgiersko-Polskiego w Budapeszcie oraz sekretarz tej organizacji Ferdinand Leo Miklosi zaproponowali, żeby wspomóc Polaków dostawami amunicji węgierskiej. W styczniu 1919 roku do Budapesztu przybyła Polska Komisja Rządowa, której przewodniczył podpułkownik artylerii Ludwik Monet. Rząd upoważnił ją do zakupu 10 tysięcy karabinów oraz amunicji. Ponadto strona węgierska dostarczyła Polakom 20 milionów naboi dla piechoty i 20 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej, a także kuchnie i piece polowe. Latem 1920 roku Wojsko Polskie nie zdołało zatrzymać sowieckiej
kontrofensywy. Stale się wycofywało. Węgry poproszono o pomoc wojskową, jednak do niej nie doszło, ale następne źródła archiwalne zaświadczają, że dwa składy złożone łącznie z 80 wagonów, które wyruszyły z Czepelu 17 lipca 1920 roku, wiozły 21-22 miliony nabojów karabinowych. Transport ten przejechał przez Rumunię i 12 sierpnia dotarł do Skierniewic. Zawartość po rozładowaniu natychmiast skierowano na front. Tym sposobem Węgry przyczyniły się do polskiego zwycięstwa.

Wojenko, wojenko. Słuchaliśmy Bernarda Ładysza. Była to jedna z najpopularniejszych pieśni Legionowych. Nie wiemy dokładnie, kto i kiedy ją napisał. Część historyków uznaje za autora Felicja Gwiżdża, inni Henryka Zbierzchowskiego, Edwarda Słońskiego lub Józefa Obrochta Maćkulina. Pochodzi z początku XX wieku, a z tamtych czasów pochodzą też takie pieśni jak My, pierwsza brygada, pieśń owodzu miłym, rozkwitały pońki białych róż, pierwsza kadrowa, przybyli ułani, piechota, ej dziewczyno, ej niebogo, ułani. O mój rozmarynie to jedna z najbardziej znanych piosenek wojskowych i patriotyczny z czasów I wojny światowej. Powstawała stopniowo. Pierwsze zwrotki napisał krakowski poeta Jan Lankau. Późniejszy żołnierz 148 Pułku Artylerii Polowej w Ołomuńcu pod koniec 1914 roku do melodii Czardasza. W nieco zmienionej wersji piosenkę śpiewali legioniści podczas walk na Wołyniu. W 1918 roku poeta Kazimierz Wroczyński uzupełnił ją o kolejne zwrotki, a Mieczysław Kozara-Słobucki napisał nową muzykę. W tej wersji zyskała wielką popularność i była jedną z ulubionych pieśni żołnierzy walczących w wojnie polsko-bolszewickiej, a potem w kampanii wrześniowej 1939 roku i w partyzantce. O mój rozmarynie. Słowa Wacław Denhof-Czarnocki, muzyka Zygmunt Pomarańsk. Słuchamy Krzysztofa Krawczyka.

15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, w Polsce nazywane także świętem Matki Boskiej Zielnej, jest jednym z najważniejszych i najstarszych świąt maryjnych. Już w V wieku znane było w Palestynie i w Syrii. Początkowo obchodzono je tylko lokalnie,

0: Ziemskie życie Najświętsza Maria Panna została z ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały. Święto to obchodzą również wierni wyznania prawosławnego, polsko-katolickiego i Mariawici. W Polsce w niebowzięcie zwane jest także świętem Matki Bożej Zielnej. Od IX wieku tego dnia w kościołach poświęca się zioła, kwiaty, kłosy zbóż i owoce. Dawniej wierzono, że takie święcone bukiety mają szczególną moc. Zapewniają bezpieczeństwo i pomyślność w gospodarstwie. Za chwilę naszym gościem będzie Piotr Gąsienica. Piotrze, jak u Was obchodzi się Święto Matki Bożej Zielnej?
1: Opowiem Wam dzisiaj troszkę gwarą góralską o zwyczajach i wierzeniach góralskich związanych z Matką Boską Zielną. 15 sierpnia na Matki Boskiej Zielnej. W dzisiejszym czasie to uroczystość w Ludźmierzu, u Gaździny Podhala. Tam się zjeżdża cały świat góralski z kwiatami, z ziołami. Tam się modlimy, tam idziemy ze sztandarami, tam śpiewamy po góralsku, modlimy się po góralsku i obchodzimy tą wielką, jedną z najstarszych, jak nie najstarszą uroczystość chrześcijańską w Polsce. Ale w dawniejszych czasach, w ten dzień, kiedy się poświęciło zioła, zanosiło się je między kapustę na ogródku, co by rosła ładni. Po południach zabierało się do domu, kany najczęściej używało się w celach zdrowotnych. U góroli wielką, a może największą rolę ma to właśnie ziele święcone na Matki Boskiej Zielnej. Ma ono moc u odczynania uroku, u ochrony domu od nieszczęścia, a rodziny od choroby. A nawet przyspiesza plon. Tym zielem okadzano bydło przed pierwszym wyruszeniem na pastwisko po zimie. A ponadto gazdę, jego wóz, kunie przed wyruszeniem na wiosnę po raz pierwszy na pole. Jak ktoś zachorował w chałupie, najpierw go okadzili święconym zielem, a dopiero później szukali skuteczniejszego lekarstwa. Położone to ziele na okienku albo powieszone nad głównymi drzwiami chroniło chałupę przed piorunami. Wśród roślin święconych w bukietach znajdują się m.in. Boże drzewko. Ono chroniło przed urokami, a zmieszane z ciastem pszenicnym służyło jako lekarstwo na bolączki. Czosnek pomocny w leczeniu wielu chorób, a ponadto odpędzało uroki. Piołun na bóle żołądka i zatrucia. Jałowiec z dobrym skutkiem był stosowany przy opuchliźnie. Żywokost goił rany i liceł złamania. W bukiecie znajdowało się też i innych roślin dużo, dziko rosnących, a też i hodowlanych w przydomowych ogródkach między kwiatami. Tak to wiecie, u góroli jest z tym zielem, które na Matkę Boską Zielną święcimy. Jest to u góroli jedno z największych świąt, kiedy się przywdziwo łodzienie, łódź świętne i caluśki dzień nic nie robi.

0: Audycja powstała w 2026 roku. W imieniu Tunde Trojanerki, Jay Meszy, kierownika produkcji Helgi Zilai, realizatora akustycznego, żegna się z Państwem autorka i mówiąca te słowa Bożena Bogdańska-Sodojowa. Można nas słuchać też ze strony internetowej mediaclick.hu. Do usłyszenia.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Emisszia Pozsellyama.